stojał za cestą, a czekał, że na jednym zas spotka. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí